15 lat byłem dorosły. Inni w moim wieku byli dla mnie w tyle jak ciopły. Ja i barowy, duet nie do pokonania. Razem trzymaliśmy, potem razem w gównie po kolana. Razem się upadało, jeden drugiemu pomagał się podnieść. Mieliśmy

Myślałem, że opuścił ojczyznę i nie mogą mówić, że wolałem pójść na łatwiznę. Lecz miałem wybór, wyjechać i zacząć od zera lub popełnić błąd, który doprowadzi do więziennej celi. Słuchałem serca, zniknąłem bez pożegnania. Ze wszystkich sił próbowałem wierzyć, Boże, plan. Byłem sam, nie sobie zdrowy, bo na zną. Dzisiaj jest okej, choć niektóre łzy jeszcze schną. Stanęłem na nogi, obrałem cel, obrałem drogę. Choć były momenty, w których stałem już nad własnym grobem. Miałem już dość, a zrozumiałem, że to jest mój los. Staram się być przygotowany,